0: Mademoiselle.
1: Brigitte, serce moje, żywim za tebe.
0: Ej, czekaj, stań. To, czekaj, wrni malo.
2: 97.9.
0: Ej, to.

0: Mademoiselle.
1: Brigitte, serce moje. Żywim za tebe.
2: Ej, stań. To, czekaj, wrni mal.
3: 97.9.
2: Ej, to.